0: Muzika jako tenkrát. Six o'clock rock na Radio B.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.